Kurcząc powiedzmy, pa tu kursik to kejto na. Hoy na żon mionde, a jeden za bombą gandę. Saje koma one and only, a jeden za konda. Kurcząc ma szansa, no kiesza dać bez bramę, pa. Kurcząc powiedzmy,

Tyle nam prop, so prop. Tu bossy fake like I do. Poczyn na fuck, już obędą nawet u krewatki. Ale no płacimy. Czego rygę ty mam, bab, bet. Jest tylko kainą, piotr.